sprytnie, mówiąc ładnie wykroi. Tylko koni żal, ale o czym to nie miałem tak ładnie powiedzieć. Tak ładnie, taki dumny byłem z siebie. O czym powiedzieć miałem, zapomniałem żal. W międzyczasie syny 2014 sobie strzelę takie rymy. Takie zaklęcia, może coś przypomni to, coś da, ja. Tylko koni żal.

côté. Dites pour tu me goûtes, dites ta panne. Comme une île d'un chustan, et ma une chustan. Et j'ai ta cœur à que ta chustan. Nie ma kasy na jachty, są za te ciemne smyski kum szachty. Trakcji, tak tu, a nie myję. Nie trakcji, podpisane siły złe. Oczy gdzieś są wpatrzone w dal. Tylko koni,